0: este man ya necesito intermitente y yo.
1: Iván, que se le viene grande la bici.
2: Daj mi to w linkę, podaj mi.
3: No, to możesz sobie zaczepić tutaj.
2: Nie, bo kurwa. Nie. No nie, niebezpiecznie.